Who Again, Paul Keen. The last eternity. The first, the last. A teď už devítka, Afrojack a David Guetta. Místo deváté. Jo, asi jak tomu. To je hlásek jako koněpásek, co?